0: zvakanaka nokunda kuti akopepera usaka
1: tatenda mupinda vabiko akanaka changamire wangu hai
0: zviro kwazvo
1: murumbwa umechiita zviro zviri murunyararo tsiku yanyamasi tsiku yerunyararo changamire mazveizwa rugariko
0: zvakanaka baba
1: tatenda
0: zviro kwazvo.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo.